0: fuerza. Follow, like en Facebook. Radio Norte, la fuerza grupera.
1: Di la kwa, pe chanchan na kinka na loob lak siwan, aruta kwi smukmukil na lekwang, kaut na kunelik kwan is kawilal ut smetew.
2: Pana, naroksilik ut pilpan kwa smetew, kompleben, skomon is kawilal reli kawil kangel. Oksila kawilal rikin li smetew li kompleben, ut ek ashalanil, kausalik atibalpan parnakulak chaku, paton relak padonil kwitok nakakwek ash komoli railal. Donuban berke nakachib li kawilal.
3: Café, café, café, café, café. Con tu tarjeta puntos Bank multiplica tus puntos por 5 durante los